My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

Ja można. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosforii wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszynom bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z tego fosforu, i znate tajnu na jedną, co neznaniom bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali. Berezy od stydu biły, szumu mołczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworniej soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie ty wyrosły na soli narodu mogo.

Poczujete teper program z archiwum Radialem FM. Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Punkty zwrotne w historii. Autor tekstu Natalia Małecka-Nowak. Proces kształtowania się tożsamości łemkowskiej w naturalny sposób związany jest z towarzyszącymi czasom wydarzeniami historycznymi. Podobnie jak w przypadku innych nowoczesnych narodów z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej, rozpoczyna się on po Wiośnie Ludów w 1848 roku i trwa do dzisiaj. Podczas rozważań nad tym procesem nie sposób pominąć punktów zwrotnych wydarzeń, które zdeterminowały dalsze wypadki i zdecydowały o losach społeczności łemkowskiej. Pierwszym punktem zwrotnym w XX wieku był okres I wojny światowej i czas następujący bezpośrednio po nim. Władze austriackie w wyniku porażek na froncie wschodnim już w pierwszych miesiącach wojny rozpoczęły falę aresztowań galicyjskich Rusinów oskarżanych przez nie o moskwofilstwo. Odbywało się to w atmosferze terroru i psychozy wojennej. Bez sądu wykonywano egzekucje na aresztantach, wyłapywano wszystkich, zarówno adwokatów, duchownych, przedsiębiorców, jak i chłopów. Podstawą do aresztowania był zazwyczaj donos, a nie rozpoznanie kontrwywiadowcze. Zatrzymanych osadzano w obozie internowania w Talerhofie koło Grazu, przez który w czasie wojny przewinęło się około 15 tysięcy osób, w tym wielu pochodzących z Łemkowyny. Pod koniec 1914 roku Łemkowyna pomiędzy dolinami Wisłoki i Ropy została przecięta linią frontu, która utrzymywała się niemal przez pół roku. Część wschodnia znajdowała się pod okupacją rosyjską, część zachodnia kontrolowana była przez wojska austro-węgierskie i niemieckie. Po wyparciu wojsk rosyjskich, w strachu przed represjami ze strony władz austriackich, część ludności, szczególnie z obszaru przyfrontowego, wycofała się razem z rosyjskim wojskiem. U progu zakończenia I wojny światowej, kiedy kształtowała się nowa polityczna forma Europy Wschodniej, na kanwie określonych przez prezydenta USA Woodrowa Wilsona zasad o samostanowieniu narodów, również Łemkowie rozpoczęli proces uzyskania własnych struktur państwowych. 5 grudnia 1918 roku w pobliżu plebanii we Florence odbył się wiec, na którym zebrało się około 500 delegatów reprezentujących 130 miejscowości z obszaru Łemkowyny. Proklamowano wówczas Ruską Ludową Republikę Łemków, w skład której weszły powołane wcześniej na lokalnych wiecach Ruska Rada w Gładyszowie, Ruska Rada w Krynicy, Powiatowa Ruska Rada w Sanoku i powołana w Śnietnicy Powiatowa Ruska Rada dla Powiatu Grybowskiego. Projekt polityczny, jakim była Republika Łemkowska, przetrwał 2 lata, kiedy to został zlikwidowany przez władze polskie. Prezydium rządu Jarosław Kaczmarczyk, ksiądz Dymitr Chylak i Mikołaj Gromosiak zostali aresztowani i oskarżeni o zdradę stanu, jednak w czasie głośnego procesu toczącego się przed sądem w Nowym Sączu wszyscy zostali uniewinnieni. Republika Łemkowska bardzo szybko nabrała dla społeczności łemkowskiej wymiaru symbolicznego i stała się fundamentem dla budującej się ich tożsamości narodowej. Kolejnym punktem zwrotnym w dziejach Łemkowyny był okres lat 1944-1947. Wydarzenia tego czasu najmocniej doświadczyły społeczność łemkowską. W pierwszych latach wojny, choć w regionie nie prowadzono większych działań zbrojnych,

0: miejscowa ludność obarczona była wysokimi kontrybucjami na rzecz wojska, a szczególnie dotkliwymi były wywózki na roboty do Niemiec. Szacuje się, że objęły one około 10% mieszkańców Wełkowyny w wieku produkcyjnym. Burzliwy okres rozpoczął się jesienią 1944 roku wielką operacją wojskową Armii Czerwonej, której celem było sforsowanie Łuku Karpat i przejście wojsk na teren Słowacji. Do historii operacja ta przeszła jako operacja karpacko-dukielska lub dukielsko-preszowska i uważana jest za jedną z najbardziej krwawych bitew II wojny światowej. W jej wyniku zniszczeniu uległ praktycznie cały obszar wschodniej i części środkowej Łemkowyny. Na odcinku od Przełęczy Łupkowskiej po Przełęcz Beskid nad Orzenną zostało spalonych lub rozebranych na budowę infrastruktury wojskowej tysiące łemkowskich domostw. Spalono również kilkadziesiąt cerkwi, często zabytkowych, wraz z ich całym wyposażeniem. Wysiedlona z obszarów działań frontowych ludność nie miała de facto do czego wracać. Równolegle losy ludności łemkowskiej rozstrzygane były na Kremlu. We wrześniu 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wraz z rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej podpisały układ o przesiedleniach z Polski, cytat, wszystkich obywateli narodowości ukraińskiej, białoruskiej, rosyjskiej i rusińskiej. W układzie, jak go wówczas nazywano, o ewakuacji, podkreślono, że przesiedlenie ma mieć charakter dobrowolny. Na teren Związku Radzieckiego jeszcze w 1944 roku wyjechało około 20 tysięcy Łemków, pochodzących przede wszystkim z obszarów zniszczonych działaniami wojennymi. W kolejnych latach przesiedlenia nabrały charakteru przymusowego i do końca 1946 roku na teren sowieckiej Ukrainy przesiedlono około 70% mieszkańców Łemkowyny. W kolejnym roku pozostała ludność łemkowska, której liczebność szacunkowo określono w przedziale pomiędzy 30 a 40 tysięcy, została wysiedlona na ziemie zachodnie i północne Polski, tak zwane ziemie odzyskane. Decyzję o przeprowadzeniu akcji Wisła rząd polski podjął uchwałą w kwietniu 1947 roku, a jej celem było rozwiązanie problemu ukraińskiego na terenie Polski poprzez przesiedlenie i rozproszenie ludności, co miało przyspieszyć asymilację w nowych miejscach osiedlenia. Wysiedlano według klucza wyznaniowego grekokatolików i prawosławnych, nie wgłębiając się w sprawy tożsamościowe, bowiem komunistyczne władze uważały Łemków za grupę ukraińską. Wsie z obszaru Łemkowyny wysiedlono latem 1947 roku, głównie na Dolny Śląsk, ale również do Krajny, zachodniej Wielkopolski czy na Warmię. Pozostawiony w górach majątek został zniszczony lub zajęty przez osadników. Nieużytkowane cerkwie latami niszczały, natomiast rozrzuceni po Polsce Łemkowie na kolejnych kilkadziesiąt lat z powodu działań dyskryminacyjnych, nie tylko politycznych, ale i społecznych, zmuszeni zostali do przeniesienia swojego życia kulturalnego do przysłowiowego podziemia. Bez wątpienia najważniejszym w drugiej połowie XX wieku punktem zwrotnym dla społeczności łemkowskiej w Polsce był okres transformacji ustrojowej, którego początek symbolicznie przyjmuje się na 1989 rok. Ukierunkowana na budowę wolnego rynku, stworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratyzację transformacja otworzyła przed Łemkami nowe, niedostępne dotychczas perspektywy. Mogli zacząć się organizować zarówno w strukturach politycznych, jak i w inicjatywach pozarządowych. Z uwagi na duże rozproszenie za najbardziej odpowiednią formę zrzeszającą społeczność łemkowską uznano stowarzyszenie, które powołano do życia wiosną 1989 roku w Legnicy pod nazwą Stowarzyszenie Łemków. W 1991 roku reaktywowano założone w 1908 roku Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach. Stowarzyszenie Łemków weszło w skład Światowej Rady Rusinów, rusińskiej organizacji społeczno-kulturalnej powstałej w 1991 roku podczas pierwszego Światowego Kongresu Rusinów. Również w 1991 roku powstał Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kczera z siedzibą w Legnicy jako stowarzyszenie, a w latach kolejnych inne organizacje. Ostatni punkt, a w zasadzie podpunkt, osadzić można w pierwszej dekadzie XXI wieku. Wiąże się on z intensyfikacją procesów demokratyzacji i europeizacji Polski, w tym przypadku wzrastającej, choć po części wymuszonej, politycznej wrażliwości na problematykę mniejszości etnicznych. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku przyspieszono pracę nad ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, którą przyjęto 6 stycznia 2005 roku. Reguluje ona sprawy związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, zachowaniem i rozwojem języka regionalnego, integracją obywatelską i społeczną osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych. Reguluje także sposób realizacji zasad równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne oraz określa zadania i kompetencje organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tych spraw. Jest to pierwszy akt normatywny, który uznaje Łemków za mniejszość etniczną. Z perspektywy kilkunastu lat funkcjonowania ustawy, pomimo szeregu opartych na niej rozwiązań, które dla mniejszości są problematyczne, w sposób znaczący zmieniała ona przestrzeń dla funkcjonowania mniejszości łemkowskiej, zarówno w wymiarze prawnym, politycznym, jak i społecznym czy kulturalnym. Łemkowie mogli wskazać swoją narodowość podczas spisu powszechnego w 2002 roku. Podało ją wówczas niecałych 6 tysięcy osób. Jego wyniki z 2011 roku, 10,5 tysiąca osób utożsamiających się z narodowością łemkowską, przy czym dla przeszło 50% była to jedyna narodowość, umożliwiły podjęcie kolejnych działań określonych we wcześniej wspomnianej ustawie, których celem jest utrzymanie i rozwój łemkowskiej tożsamości kulturowej. W wybranych miejscowościach wprowadzono do programu szkół, zarówno na poziomie podstawowym, jak i ponadpodstawowym, język łemkowski jako dodatkowy, a od 2013 roku istnieje możliwość zdawania matury z języka łemkowskiego jako dodatkowego języka. Język łemkowski pojawił się również w przestrzeni publicznej, m.in. w 2012 roku w 8 miejscowościach gminy Uście-Gorlickie zamontowano dwujęzyczne tablice, znaki drogowe z nazwami miejscowości. Wcześniej, dzięki staraniom Stowarzyszenia Młodzieży Łemkowskiej Czucha w Polsce, w 2009 roku taka tablica jako pierwsza zamontowana została w Bielance w gminie Gorlice. Od 2011 roku działa również Radio LEM FM, prowadzone przez Stowarzyszenie Ruska Bursa z redakcją w Gorlicach, którego głównym językiem prowadzonych audycji jest język łemkowski. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Łemkach Co Wiemy, Poznajmy Się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwu Radia LEM FM.
1: Should be played at high volume.
2: Rad skład 2005, a jak?

Bye-bye.

jest 5. 24. lipca 2023 roku. A na noviny Radia Lumen FM prosit Olena Stefanovská. Жителі Малопольського воєвідства фурт можуть користати за спеціальної мейлової скринки, щоб заголошувати інциденти язика ненависти, дискримінації, погрози чи інших проявів словної або символічної агресії, з котрими зустрічаються члени національних і етнічних меншин. Мейловий адрес mnie@malopolska.uw.gov.pl po odkrytej włony w nawiązaniu do stryczo z organizacjami nacjonalnych i etnicznych mężczyzn w Małopolszczu, co odbyła się w Małopolskim Wojewódzkim Urzędzie w Krakowie. Cilu odkrycia skrynko jest zbieranie informacji необхідних dla monitorowania języka nienawisty na rівні województwa, umożliwienia skorszego reagowania na niepokojuczo suspielne sygnały, budowanie dialogu i wzmocnienia dowierzenia między publiczną administracją i mniejszościowymi społecznościami. Zawarszyła się rekrutacja na napriam Kaszybska etnofilologia na Gdańskim Uniwersytecie. Jak podała dr Justyna Pomierska, wedúča programowej rady tohoże napriamu, w tym roku pierwszy raz w 13-letniej historii rekrutacji w lipcu i luju aż 25 kandydatów złożyło dokumenty. Filologiczny wydział Gdańskiego Uniwersytetu przyjął na napriam aż 27 osób w ramach osnownej rekrutacji. Toto rekordowe czosło to wielka radość i szansa dla przedłużenia i rozwitku kaszebskiej kultury, języka i literatury. Kaszebska etnofilologia to unikatne 3-letnie studia pierwszej stopni.

0: Ratunek. Numer telefonu do zapisu znajdete na internetowym sajcie gmina Komańcza. Motuzok pomistymy w dnešnim sumary dnia na naszym portali. W tot weekend odbudują dwie historyczne lemkiewskie podii. Už hnes w Łuchach w Lubuszskom województwie zahory 36. Lemkiewska Vatra, jak organizuje Stowarzyszenie Lemko Tower z Ostrzelec Krajeńskich. W programie tegorycznej Vatra zaprezentują się Meczeńczoma Lemko Tower Junior, Lestivočka, Lestivčata, Kočera, Julia Došna, Trojanda, Burjan, Serenča, Dolarovo Bratia, Cynadija. Podia potrwać aż do niedzieli nad ranom. A už zaran w Muzeju Lemkiewskiej Kultury w Zandranowie zacznie się święto od Rusal do Jana. W ramkach dwudniowego programu predwidzene jest zwiedzanie muzeju, promocja książek i stryczy z autorami, wokłady, pokazy remesła i konkursy. Na koncertach zaprezentują się Słynicko Hligonkary, Kapela Duklany, Osławiano, Kalina, Makowicia, Marianna Żelezna i Hogasz, Karpatia, Hudacy, Hudobna Grupa Esta ta Burjan. W obadny świadkowania zawierzy się ognisko.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Перед нами Лемківська Ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуланню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова там, де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над Лемківським Ватром в Михайлові тримають Радіо Лем FM,

Szanowny radiosłuchacze, witajcie w przedostatnim to roku wydaniu programu Szczyro Donoszu. Jak wse, zaprezentowane ostatnio autentyczne policyjne raporty z medzywojennego periodu z posterunki, jakie nachodzili się na Lemkołyni. Zapraszam do słuchania. Do posterunku Dyrżawnej Policji w Gładyszowie. Lipynki 25 sierpnia 1923 roku. Zawidam lecia, że Franciszek D. 25 roku, wrodzony i przynależny do gminy Lipynki, wyjechał na robotę do parowego tartaku w Łuchu. Za to, że 25 lipca 1923 roku to drzewo wyszło z więzniczki okruchowego sądu w Jaśli i jest postawiony pod dozorowania policji, ale bez ograniczenia miejsca przebywania. Wyznaczony był karany 15 miesiącami więzniczki za złoczyn złodziejstwa z włamaniem na szkodu rolniczego kruszka w Lipynkach. Za to trzeba zwrócić na niego dokładniej szuk.

zwertam się raz jeszcze z tym, że druhostronni wymieniany jest faktycznie zatrudniony przy tartaków osyfa DWU.

думай. Про секунди звисока, а прийде час, і сам

List za aresztantom. Wojskowy okruchowy sąd numer 5 w Krakowie. Żena riadowego Michała T. z ohladu na dezerteryju. Winto zdezerterował dnia 1 listopada 1923 roku z 12 placówki. Wyżałym inny jest wrożony w 1799 roku z Merekiłcy Połyt Korleci. Jest grekokatolickiego wieroispowiadania, a po profesji gazda. Proszę cię o wdrożenie ladania wymiennego i oddania go w razie uniacia najbliższym wojskowym własnym, czyli odstawienia go do aresztu załogi w Krakowie. W każdym ze zrazi o rezultaty dochodzenia w zaledwie zariadzeniach miejscowy sąd zawiadomity. Uprasza cię o rozgłoszenia toho listu. Wojskowy okruchowy sąd nr 5 28 listopada 1923 roku. Podpisano sędzia.

do Wojskowego Okręgowego Sądu nr 5 w Krakowie. Odnosiacie się do rekomendacji powyższego sądu donoszą, że teperiśnie miejsce bytności Michała T. z Osmery Kiłcia nie jest widome. Wymieniany w miesiące sierpny wyjechał do Bielska i tam zgłosił się w wojskowym szpitale. I od tego czasu do jakiś lit po nim zahynął. Kiedy wymieniony pojawił się w obszarze miejscowego posterunku, zostanie przearesztowany i odstawiony do powitowego sądu. Podpisano posterunkowej.

0: do pobytového súdu
1: v Gorliťoch.
0: Godešiu. Dňa 29. hrudňa 1923. roka. Dňa 19. hrudňa 1923. roka Teodozia, že dívka v raporti nazvanej zachorila na infekcijnú chorotu, to je na dysenteriu. O czym Antonina, że matier chworuj to odozei, stremała informacyju, neby si dojuczy o tym miejscem własiam, cieliu zariadzenia zapobiegających seretkiu. Preszto mała wyklikaty rozszyrienia się chworoty. Że łyże nazwana nie powiadomyła gminnego uriadu o chworoty swojej dziwki, a nie sąsiednich mieszkańców, choć znała i rozumiała, na co dziwka jest chora i że to jest zaraźliwa chworota, to poświadczył naczelnik gminy Duda i Teofil F. Obzeracz trupił za smereki udział. Obstawione donesienia dowidał się i do ślidy służbowo posterunkowej Franciszek K. i wyże wymienionemu naczelnikowi gminy zariadył zgodnie z rekomendacją starostwa, żeby zabezpieczyć ochronne seretkę. Żwidana w powyższym sladzie Antonina, że usprawiedliwiała się, że nie znała o tym, że ma to zgłosyte w uriadzie gminy. Co jednak nie jest prawdą, bo tamtyszni naczelnik gminy, jak i miejscowy posterunok powczuwał miejscowych ludzi o tym, co trzeba robić na wypadek dysenterii.

0: Dialem FM.
1: Jest 5.24 lipcia julia 2026 roku. A na nowiny Rady Dialem FM prosit Olena Stefanowska. Жителі Малопольського воєвідства фурт можуть користати за спеціальної мейлової скринки, щоб заголошувати інциденти язика ненависти, дискримінації, погрози чи інших проявів словної або символічної агресії, з котрими зустрічаються члени національних і етнічних меншин. Мейловий адрес mnie@malopolska.uw.gov.pl po odkrytej włony w nawiązaniu do stryczo z organizacjami nacjonalnych i etnicznych mężczyzn w Małopolszczu, co odbyła się w Małopolskim Wojewódzkim Urzędzie w Krakowie. Cilu odkrycia skrynko jest zbieranie informacji необхідних dla monitorowania języka nienawisty na rівні województwa, umożliwienia skorszego reagowania na niepokojuczo suspielne sygnały, budowania dialogu i wzmocnienia dowierzenia między publiczną administracją i mniejszościowymi społecznościami. Zawarszyła się rekrutacja na napriam Kaszybska etnofilologia na Gdańskim Uniwersytecie. Jak podała dr Justyna Pomierska, wedúča programowej rady tohoże napriamu, w tym roku pierwszy raz w 13-letniej historii rekrutacji w lipcu juleju aż 25 kandydatów złożyło dokumenty. Filologiczny wydział Gdańskiego Uniwersytetu przyjął na napriam aż 27 osób w ramach osnownej rekrutacji. Toto rekordowe czosło to wielka radość i szansa dla przedłużenia i rozwitku kaszebskiej kultury, języka i literatury. Kaszebska etnofilologia to unikatna 3-letni studii pierwszej stopni, które uczą wczenia regionalnego języka z etnofilologią, historią i literaturą. Absolwenty otrzymują uprawnienia do nauczania kaszebskiego i polskiego języka ta do pracy w pomorskich instytucjach kultury. W Repedy odbudą się darmowe warsztaty pisania ikon dla żytelniów. Warsztaty projdą w ramkach realizacji projektu Regionalna Granta na Rewitalizację, edycja 2025, z nahoto 500. Rocznicy osnowania Siła Repeć i 200. Rocznicy poświęcenia cyrkwi w Repedy. Bude to nahoda nielem do poznania tradycyjnej metody żołtkowej tempery i wykonania własnej ikony, ale też do wspólnej stryczo, besido ta budowania odnosin w koło historii i dziedowizny Repedy. Zaniatia powiedy Olga Rutnicka z Repedy, artystka z grupy Beskidnyko, što zanima się tradycyjną techniką pisania ikon. Zaniatia budu się odbywati cykliczno w oznaczonych terminach w Repedy. Organizator zapewnia przyrochtowano doszczko materiału potrzebne do wykonania ikon i poczastunok. Numer telefonu do zapisu znajdete na internetowym sajcie gminy Komańcza. Moduzok pomistymy w dnešnim sumary dnia na naszym portale. W tot weekend odbudą się dwie historyczne lemkiewskie podii. Už hnes v Úhach v Ľubušskom vojevictví zahorí 36. Lemkivská vatra

Serpen. Bratu Jarosławowi. Pomedze ściszkę oraninę smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żółte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ściszku, od speka i zliwe. Guzeriami do gory, kołosią doliną.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy audycję Obzeracz przyrody. Wysłuchaliśmy już wstupnego dżingla i możemy pity teper na dajaku wandriłku. No, w naszej audycji sobie właśnie chodymy, podorożujemy po różnych zakutynach Łemkiwskiego, Polskiego. Nocy w zahali świta i ciłocho świta. No i w toti serii, którą teper słuchate, przez 20 odcinki sobie wandrujemy po nacjonalnych parkach w Polsce. No i dneska mamy 87 odcinek i proszę was kraśnij na wandriłku do Nacjonalnego Parku Stołowy Chory. Jest to park, jaki znajduje się na terenie centralnych Sudetiów, na północnym zachodzie Kłodzkiej Zemli, przy hranici polsko-czeskiej. No i stołowymi chorami nazywana jest nachodziacza się na terytorii Polszczy południowo-zachodnia część wielkiej takiej płyty, jaka wypełnia seret sudecku depresju medże karkonoszamy, a bystryckyma i orlickyma chorami. Czeski fragment toj seret sudeckoj depresji maje nazwu Broumowska Wrchowyna i tiż jest pit ochoronom. No ale budeme chneska smotryty bilsze na to tu polsku czast na stołowy chory. Nacjonalny park był zaklekany riszynią Rady Ministrów w dny 16 września 1993 roku. Maje win powierzchnią około 63 kwadratne kilometry, no i obnymat swoją powierzchnią tak najwyższy i najbardziej interesujący czasty stołowych hir, tiż z najwyższymi chorami, jak Szczeliniec Wielki, jaki maje wysotu 919 metrów nad morą, i Skalniaką, który maje 915 metrów nad morą. W chraneciach parku tiż nachodzi się południowo-zachodnia część stołowych hir, która zbudowana jest z takich magmowych skał, które nazywają się granodiorytami. No i tiż za chraneciami parku nachodzi się jeszcze niewielka, dost niska południowo-schidnia czast stołowych hir. One właśnie to ta czast neje pit ochoronom i tiż pit ochoronom nesut dwie enklawy. Jedna z nich obnymat region Karłowa, seła Karłów. No i tiż druga enklawa to je kopalnia Piskowyka Radkił. Zatim mamy już takie osnowne poniatia, de nachodyt mniejsze, bilsze tot nacjonalny park, no ale możemy już kojaryty johorizbu, jakie są tam landszafty w stołowych chorach i bilsze pro tot landszaft barz wyniatkowej, powiem wam po korotki pererwi.

Iwernule sme pokorotki, muzyczni pererwi, drohy słuchaczy, tyrwat program Obzeracz Przyrody i chneska sme w Nacjonalnym Parku Stołowy Chory. Stołowy Chory, właśnie, to ta nazwa zwuczy tak netypowo, bo ma je związek z landschaftą i charakterystyczny ma elementami toho landschaftu właśnie. Tam w Nyżnoszleskim województwie, w okoliciach Kłodzka i Kudowy Zdrój, tam właśnie mamy takie chory, które są zbudowane z takiej płaszczyny i nad tą płaszczyną mamy takie stiny, skalne stiny, które mają formę takich bastioniów. I to właśnie w chladat barz wyniat koło. Tiż w stołowych chorach możemy smotryty weloch, barz weloch, form erozji piskowyka, które mają taką formę szczelin, labiryntiu, skalnych blokiu, albo tiż takich pojedynczych skałok o barz różnych kształtach. To wszystko robi stołowy chory barz wyniatkowyma w skale Polszczy. No i ta izba stołowych hir jest skutkom tiż osobliwej geologicznej budowy, takiej płytowej budowy, która związana jest z osadową genezą budujących je skał. No i właśnie, pitme 100 milionów roku nazad. Tołdy 100 milionów roku temu w epoci kredy maliśmy na terenie chnesznych stołowych hir takie płyty.

Wielkie More, tak zwanej czeskiej kredowej basen. No i to basen, to more okrążały kontynenty. I tam razem z rikami był transportowany skalny materiał, pisok, muł. One wszystkie osadzały się na morskim dnie. No i pak miliony roków sobie szły. No i to te osady na dny zmieniały się w twarde skały, formujący chneszni stołowe chory. I chłubina toho mora z epoki kredy zmieniała się, co mało wlejania na osadzający się w nim materiał. No i presto to chneska w geologicznej budowie stołowej hir możemy obzerać, że sód różne warstwy toho piskowyka, sód takie drobno i chrubo zerniste z piskowyki, no i one są jedne barże odporne na erozję, a inne mniejsze. No i to te barże odporne na erozję to są właśnie w formie takich wysokich skalnych bastionów, skalnych wież, a to te mniejsze odporne na erozję, no to są właśnie budują taką płaszczynę. No i jeszcze do toho sme male takie wertykalne ruchy zemnoj kory, które wynesły na wielką wysokość toty skały. No i to stworzyło wszystko taką wyjątkową na skalu Polszczy kompozycję płytowych hir. No zatem, no i to je to tykać się lem stołowych hir, bo sudety, jak ciły i taki hirbet, hirski hirbet, no to sud bars riżnoridny i każda część sudetiu ma je inczu historiu, no a ja jem teper wam powiem lem geologiczną historię samych stołowych hir. No ale już znamy za tym, co je takoho czudowoho w stołowych chorach i w tym nacjonalnym parku, a gdzie możemy wandruaty. Mam dla was propozycję małej ekskursji w toty chory i właśnie powiem wam, zdradzę wam sekrety i konkretne informacje pro tą ekskursję, ale po krótkiej muzycznej przerwie.

Słuchate obzeracza przyrody. Chneska, wandrujemy sobie po Nacjonalnym Parku Stołowy Chory. I znate, że tot nacjonalny park jest jednym z najbardziej dostępnych i najczastiejsze eksplorowanych turystami nacjonalnych parków w Polsce, bo podla danych z systemu monitoringu w 2023 roku w totem nacjonalnym parku było aż 1 300 000 turystów. No i jest to cały czas, no, rok do roka bilsze i bilsze. Oczywiście najbardziej popularną chorą, najbardziej też popularnym szlakom w tym parku jest steżka na Szczeliniec Wielki, Kotryj to tu chorów w 2023 roku odwiedziło prawie że 350 000 turystów. No i właśnie, pitmy sobie na to Szczeliniec Wielki, ale nie tradycyjną trasą z najbliższego parkingu, ale pitmy na kus dołszu ekskursję, nie bardzo dołchu, na za jeden den to sobie wszystko zrobimy. Mam dla was propozycję takiej ekskursji z Radkowa na Szczeliniec Wielki. To ta trasa ma je dołchist prawie 8 kilometrów, zatem nie bardzo dołcha, ale nie taka korotka. No i ci u trasu możemy projść w około 4 chodyny, no około 3 chodyny dokładnie, bo na choru dojdziemy w chodynu 40 minut, a w dolenu to dojdziemy do startu i mety w chodynu i 5 minut. No i to ta ekskursja, to ta trasa zaczyna się w Radkowi, to jest takie seło. Tam mamy zielony szlak, który wede do wodopadu o nazwie Pośny. Sód bardzo efektowny to te wodopady, osobliwo po zimowych roztopach albo osenom. Pak idziemy żółtym szlakom, który idzie aż do Skalnych Worot. Tam podążamy w Andriuku synym szlakom, który wede do Perywała Medże, Szczelińcem Wielkim i Małym. Warto dodać, że Szczeliniec Mały jest obniaty Stysłą Ochoroną i nie możemy tam chodzić i wstęp jest bars zakazany. No i pak to sobie budemy wandruat od toho perywału po steżci i takich schodach i drewnianych kamiennych ławkach aż do widokowych tarasiów i koleby na Szczelińcy. Za schronisko nachodzi się też kasa, w której trzeba wkazać bilet, który nam daje możliwość wchodu na turystyczną trasę. No bo właśnie, żeby wyjść na Szczeliniec Wielki, musimy mieć bilet. Turystyczna trasa obnyma no, wszystkie najważniejsze też punkty w okoliciach Szczelińca Wielkocho. Budemy tam chodzić przez tak skalne formacji i też przez najchłupszą dostępną dla turystów skalną szczelinę o nazwie Piekiełko. No i pak budemy sobie schodzić do Karłowa takima schodami, a pak tak następno to idziemy czerwonym szlakom, a pak synem do początkowego punktu, do początkowej toczki w Radkowi. No i właśnie, tak razem z też takim zachopluwaniem się przyrodą, to ciła trasa nam zajmie około 5 chodyn, a samocho chodzenia to właśnie jest prawie że 3 chodyny. Zatem bardzo krótka, ale interesująca trasa, że nie musicie jechać do Karłowa, nie musicie jechać na to te parkingi, które tam znajdują się bardzo blisko Szczelińca Wielkocho, możecie zacząć w Andriuku w Seli, w Radkowi, w Seli, jakie właśnie nazywa się Radków po polsku. No a teper to jeszcze na koniec pro Nacjonalny Park Stołowy Chory, jeszcze paroch slił mam wam do powiedzenia, ale to po krótkiej muzycznej przerwie.

0: Bernulesm po krótkiej pererwi do programu Obzeracz Przyrody i Iszczy Sme w Stołowych Chorach w południowo-zachidniej Polszy. Wędrujemy po Nacjonalnym Parku. No i w tym parku, jak i w samych Stołowych Chorach, tam jest bars, rozbudowana szeroka sit piszych turystycznych szlakiu. No tak naprawdę Stołowy Chory możut pochwality się najbilszą ofertą spośród wszystkich chirskich pasm w Sudetach na obszyli Nacjonalnego Parku, a przypomnę, że jest to 63 kwadratne kilometry. Tam razem jest aż 120 km turystycznych szlakiu. No i też znajdziemy tam odcinek hołownoho sudeckiego szlaku imena Mieczysława Orłowicza. Tot szlak jest znakowany czerwonym kolorem i łuczyt najbliższe atrakcji regionu, jak na premier takie kalwariu w Ambierzycach, skalne chryby, szczeliniec, błudne skały i kudowu zdri. Tisz do samych błudnych skał, które tisz sód wielką atrakcją w parku, w rokach 70. była wybudowana asfaltowa dorocha. Zatem teper to tam i turystyczne grupy autokarom, autobusom dojeżdżają, albo i też indywidualne turysty swoimi autami. To aż na werchowinu skalniaka na wysotu 850 metrów nad morą. No ale też ciły czas woznikają na terenie stołowych hir nowe turystyczne szlaky, żeby też tot wielki turystyczny ruch da jak rozprowadzaty po różnych zakutynach, żeby nie wszystkie szlem na tot szczeliniec wielki. No i na premier woznyknęły nowe rowerowe szlaky. Mamy taką trasę szczeliniec, nazywa się właśnie tak. I to jest takie koleso na terenie Nacjonalnego Parku. Też są dwa transgraniczne szlaki, trasa Masaryka i szlak Rtyne-Karłów. I też od 2004 roku na terenie Nacjonalnego Parku są dostępne zimą takie trasy dla lubiteli nart. Jak macie takie bichowe narty, to możecie też tak izdyty i eksplorować to ty krasne Stołowe Chory. W 2020 roku też była nowa stezka, edukacyjna stezka wydumana, która nazywa się Stezką Skalnych Chrybiu, a w 2023 roku też skończyli budowę nowego szlaku, piszorowerowego szlaku na kręgielnym trakcie. Zatem no jest wielka to ta oferta, zatem jest co robić w Stołowych Chorach. Bardzo zaochaczam i kolistę iszczy nie byle, żeby pojechać i no poczuty na swojej skori to tu czudową przyrodę i to te krasne skały, jakie tam się nachodzą. No i to wszystko, co dla was jem przyrychtował pro Nacjonalny Park Stołowy Chory. Dneska sme byli w południowo-zachidniej Polszczy, właśnie w okolicach Kudowy Zdri. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, zaochaczam was słuchać dalszych odcinków Obzeracza Przyrody. Trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj!
1: To był program Obzeracz Przyrody.

mój gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

pod prawdę, aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci, za wszystko co ból wziął,

Miałem sentyment do Takołycza, pisałem go w Szwecji. Wiadomo, w świecie jeszcze w rokach dawnych tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenka i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wodę sądu. Jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychaniał budesz darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

0: Galem FM.
1: Jest 5.24. lipca julia 2026 roku. A na noviny rady Galem FM prosit Olena Stefanovská. Жителі Малопольського воєвідства фурт можуть користати зі спеціальної мейлової скринки, щоб заголошувати інциденти язика ненависти, дискримінації, погрози чи інших проявів словної або символічної агресії, з котрими зустрічаються члени національних і етнічних меншин. Мейловий адрес mnie@malopolska.uw.gov.pl po odkrytej włony w nawiązaniu do stryczo z organizacjami nacjonalnych i etnicznych mężczyzn w Małopolszczu, co odbyła się w Małopolskim Wojewódzkim Urzędzie w Krakowie. Cilu odkrycia skrynko jest zbieranie informacji необхідних dla monitorowania języka nienawisty na rywny województwa, umożliwienia skorszego reagowania na niepokojuczo sospielne sygnały, budowanie dialogu i wzmocnienia dowierzenia między publiczną administracją i mniejszościowymi społecznościami. Zawarszyła się rekrutacja na napriam Kaszybska etnofilologia na Gdańskim Uniwersytecie. Jak podała dr Justyna Pomierska, wedúča programowej rady tohoże napriamu, w tym roku pierwszy raz w 13-letniej historii rekrutacji w lipcu juliu aż 25 kandydatów złożyło dokumenty. Filologiczny wydział Gdańskiego Uniwersytetu przyjął na napriam aż 27 osób w ramach osnownej rekrutacji. Toto rekordowe czosło to wielka radość i szansa dla przedłużenia i rozwitku kaszebskiej kultury, języka i literatury. Kaszebska etnofilologia to unikatna 3-letni studii pierwszej stopni, które uczą wczenia regionalnego języka z etnofilologią, historią i literaturą. Absolwenty otrzymują uprawnienia do nauczania kaszebskiego i polskiego języka ta do pracy w pomorskich instytucjach kultury. W Repedy odbudą się darmowe warsztaty pisania ikon dla żytelniów. Warsztaty projdą w ramkach realizacji projektu Regionalny Grant na Rewitalizację, edycja 2025, z nahoto 500. rocznicy osnowania Siła Repeć i 200. rocznicy poświęcenia cyrkwi w Repedy. Bude to nahoda nielem do poznania tradycyjnej metody żołtkowej tempery i wykonania własnej ikony, ale też do wspólnej stryczo, besido ta budowania odnosin w koło historii i dziedowizny Repedy. Zaniatia powiedy Olga Rutnicka z Repedy, artystka z grupy Beskidnyko, co zanima się tradycyjną techniką pisania ikon. Zaniatia będą się odbywać cykliczno w oznaczonych terminach w Repedy. Organizator zapewnia przygotowane doszczko materiału potrzebne do wykonania ikon i poczastunok. Numer telefonu do zapisu znajdete na internetowym sajcie gminy Komańcza. Moduzok pomistymy w dnešnim sumary dnia na naszym portale. W tot weekend odbudą się dwie historyczne lemkiewskie podii. Už hnes v Úhach v Lubušskom vojevictví zahorí 36. Lemkivská vatra, jak organizuje stovarišenia Lemko Tower zo Strzelec Krajinskoch. V programe tohoričnej vatra zaprezentujú sa mečenčoma Lemko Tower Junior, Lestivočka, Lestivčata, Kočera, Julia Došna, Trojanda, Burjan, Serenča, Dularovo bratia, Cynadija. Podia potrvať až do nedivy nad ranom. A už zaran v Muzeju Lemkivskoj kultúry v Zondranovi začne sa švato od Rusal do Jana. V rámkach dvodňového programu predvedené je zvýčania muzeju, promocia knižok i stryčo s autorami, voklada, pokazo remesla či konkursa. Na koncertach zaprezentujú sa Svidnicko Hligonkari, Kapela Duklane, Osławiano, Kalina, Makovića, Marianna Železna i Hogaš, Karpatia, Hudacy, Hudobna Grupa Esta ta Burjan. W oba dny świadkowania zawierzy się ogniskom.
0: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Перед нами лемківська латра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуланню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають радіо Лем ФМ

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Wydity i merty. Nicz zajdeš sonečko za horu daleku, nicz wozmeš za sobą klicz predwečerni lalekiu, blisni mi iszcze. Bo plekaj kwitia na zemle rydni, ryd mi swobidnym wygry i aż tak zajd. A ja już radosty bezmir wozmu na plecze, nogę za tobą powleczu do zmerku.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priaciół, jak i w Radiu LEM FM możecie hostynnie słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Realem FM.
1: Jest 5.24. lipcia iulie 2023 roku. A na nowiny Rady Realem FM prosit Olena Stefanowska. Жителі Малопольського воєвідства фурт можуть користати за спеціальної мейлової скринки, щоб заголошувати інциденти язика ненависти, дискримінації, погрози чи інших проявів словної або символічної агресії, з котрими зустрічаються члени національних і етнічних меншин. Мейловий адрес mnie@malopolska.uw.gov.pl po odkrytej włony w nawiązaniu do stryczo z organizacjami nacjonalnych i etnicznych mężczyzn w Małopolszczu, co odbyła się w Małopolskim Wojewódzkim Urzędzie w Krakowie. Cielu odkrycia skrynko jest zbieranie informacji необхідних dla monitorowania języka nienawisty na rівні województwa, umożliwienia skorszego reagowania na niepokojucze suspielne sygnały, budowanie dialogu i wzmocnienie dowierzenia między publiczną administracją i mniejszościowymi społecznościami. Zawarszyła się rekrutacja na napriam Kaszybska etnofilologia na Gdańskim Uniwersytecie. Jak podała dr Justyna Pomierska, wedúča programowej rady tohoże napriamu, w tym roku pierwszy raz w 13-letniej historii rekrutacji w lipcu iulie aż 25 kandydatów złożyło dokumenty. Filologiczny wydział Gdańskiego Uniwersytetu przyjął na napriam aż 27 osób w ramach osnownej rekrutacji. To rekordowe czosło to wielka radość i szansa dla przedłużenia i rozwitku kaszybskiej kultury, języka i literatury. Kaszybska etnofilologia to unikatna 3-letnia studia pierwszej stopni, które uczą wczenia regionalnego języka z etnofilologią, historią i literaturą. Absolwenty otrzymują uprawnienia do nauczania kaszybskiego i polskiego języka ta do pracy w pomorskich instytucjach kultury. W Repedy odbudu się darmowy warsztat pisania ikon dla żytelniów. Warsztaty projdą w ramkach realizacji projektu Regionalny Grant na Rewitalizację, edycja 2025, z nagody 500. rocznicy osnowania Siła Repeć i 200. rocznicy poświęcenia cyrkwi w Repedy. Bude to nagoda nie tylko do poznania tradycyjnej metody żołdkowej tempery i wykonania własnej ikony, ale też do wspólnej stryczo, besido ta budowania odnosin w koło historii i dziedzictwa Repedy. Zaniatia powiedy Olga Rutnicka z Repedy, artystka z grupy Beskidnika, co zajmuje się tradycyjną techniką pisania ikon. Zaniatia będą się odbywać cykliczno w oznaczonych terminach w Repedy. Organizator zapewnia przygotowaną doszczkę materiału potrzebne do wykonania ikon i poczęstunek. Numer telefonu do zapisu znajdziecie na internetowym sajcie gminy Komańcza. Modułek pomieścimy w dzisiejszym sumarii dnia na naszym portalu. W ten weekend odbudą się dwie historyczne lemkiewskie podzieje. Już dnes w Łuchach w Lubuszskim województwie zahory 36. Lemkiewska Watra, jak organizuje Stowarzyszenie Lemko Tower z Ostrzelec Krajeńskich. W programie tegorocznej Watro zaprezentują się meczeńczoma Lemko Tower Junior, Lestiwoczka, Lestiwczata, Koczera, Julia Doszna, Trojanda, Burjan, Serencza, Dolarowo Bratia, Cynadija. Podzieje potrwać aż do niedzieli nad ranom. A już zaran w Muzeju Lemkiewskiej Kultury w Zondranowi zacznie się święto od Rusal do Jana. W ramkach dwudniowego programu przedłużone jest zwiedzanie muzeju, promocja książek i stryczy z autorami, wokłady, pokazy remesła czy konkursy. Na koncertach zaprezentują się Słydnicko Heligonkary, Kapela Duklany, Osławiano, Kalina, Makowicza, Marianna Żelezna i Hogasz, Karpatia, Hudacy, Hudobna Grupa Esta ta Burjan. W oba dni świadkowania zawarszyć się ognisko.
0: To były nowiny Radia Lem FM.
2: перед нами лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуланню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над Лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем ФМ

Mówiłem, wszystko muszę przeczytać, bo akurat na dobrą sprawę tego wersza bajka, zaczęło się moje murianczyny netrochanowskiego życia. Rodziła się bajka murianczysko i na mamka mi jej nie trzeba tłumaczyć, bo z miejscu od razu zrozumie. Ale od kto do potem wersy, kiedy mu go napisał, zacząłem się podpisywać Petro Murianka. Murianczysko. Murianka z Murianoczką, doryżką, stezeczką, serec swojego świta dyganiając życia. Pomóż, sestryczko, pomóż, braczyku, sama nie dwignu to tu igło. O tu, na gorboczku, o tu, przy jalicy, zbudujemy chyszku. Spokojno, tychiczko,

jestem, jako Karaima umrzeć pragnę. Karaja di mu Karaiba amen. Da Karaiba al ma Karaima wiara innych matas. Karailigba ujał mamen. Es dinim ni tasla mamen. Har adam ne men sila amen. Dinin anen bahen amen. Es dinim ni horle maimen. Jak my da, Cajpa Majman. Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył, obdarzył wszystkich bez różnicy, a ludzie do rozmyślań skorzy. Wielu religii oddali życie. Bardu mnie za przykłada innych pójść świata kandy. Mądrość usła zdobywać w naukach. Walczę przeciw gusłom zwietrzałym. Nowych dróg pełnych światła szukam. Jatlarda, Gotle nasze prastorą wiary. Z rozumem młodym połączone. Niech rozwieje się w roku paramen. Niech nastanie dzień uspa. Upragniony. O menim belgimdi. Cykma tunokluktan. Menim kisenchimdi.

przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa tamtej do Łemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Łem FM i Radio Łemko.

i twoi wołosia, rukamy chładyty. Chciłbym czuty zapach, szepit hołosu twojego, prosto radity tak tym, że ty ze mną.